dima khajal dima dalal dima moyul dima fayul kenduma yafikana mam cheikh samba jaro bayne serigne touba buma yewé kenduma yab fuma fi

tenan awal fi kul fi aw kima gise lamata xam luna jili muneko jak luna jale muneko jak